0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Nyamemba, nyame asundwe nkama nyume.
1: Amen.
0: Yedo nyame asese nenso wa bie wie mama ye. Ama wa maya hodena yesa begina mu. Ebe kasa che ne ma. Enyumre. Yedo nyame ase.
1: Amen.
0: You are na kache wale sa odanase. Sani bambo bi odi aboye.
1: Yes.
2: Pare bambo odi aboye.
0: Amen.
1: Amen.
0: Michel.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen